0: Reporter Michał Rawa.
1: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
2: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
1: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: A przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Fatalnie na lubuskich torach. Pociągi psują się na potęgę. Czerwiec był rekordowy pod względem odwołanych połączeń, a lipiec zamierza ten rekord wyśrubować do niebotycznych rozmiarów. W ubiegłym miesiącu nie pojechało 687 pociągów regionalnych, a tylko w pierwszych dwóch dniach lipca to już ponad 100, mówi prezes Stowarzyszenia Komunikacja.org Tomasz Drost.
3: Sytuacja jest jaka jest. Boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. To postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany.
0: Za odwołane w czerwcu połączenia Urząd Marszałkowski naliczy po regio ponad 536 tysięcy złotych kary. Za pierwszy kwartał tego roku spółka ma do zapłacenia ponad 2,5 miliona złotych, które na konto urzędu jeszcze nie wpłynęły. Sprawie przyjrzy się prokuratura. Polskie Stronnictwo Ludowe żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszek.
4: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
0: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
5: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
0: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Polacy są mocno podzieleni w sprawie zasadniczej służby wojskowej. Jej powrotu chce 47% naszych rodaków. To wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Przeciwnego zdania jest 40% ankietowanych, natomiast co dziesiąty Polak nie ma zdania w tym temacie. Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów rozstanie z komórką może być trudne.
6: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
7: Kiedy jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
8: Telefony powinny być na przerwach.
0: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, to przepisy będą mogły wejść w życie już od 1 września. Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-letni Patryk M. prowadził auto pod wpływem alkoholu, nie miał też prawa jazdy. Doprowadził do zderzenia z innym samochodem, przez co zginęła 17-latka. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy, mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie.
9: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
0: 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 20 lat więzienia. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.
10: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
0: Mężczyzna wyszedł z urzędu urzędu jeszcze przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany, mówi Bartłomiej Mysek z policji.
11: Po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
0: To nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników. Kilka tygodni wcześniej ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Najlepiej wypadł język polski i język angielski, najgorzej matematyka i język niemiecki. Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej pisało w maju ponad 386 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak poszło ósmoklasistom, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
12: Absolwenci szkół podstawowych są zadowoleni z wyników.
13: Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
14: Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony.
15: Nie jest najgorzej. Na spokojnie. Nie ma co się martwić.
12: W tym roku średni wynik z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%. To podobne wyniki jak w poprzednich latach, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
16: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie, tak jak zdający w poprzednich latach.
12: Najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowano w województwie mazowieckim i małopolskim, a najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki, dziękuję. Skoro ochotnicy nie chcą przyjść do nich, to oni wyjdą do chetników. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej w najbliższy wtorek uruchomi punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przebywa najwięcej młodych osób będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
17: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzeckimi.
0: Spotkania będą prowadzone między godziną 12 a 14. Zainteresowani dowiedzą się o najbliższych naborach do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też o możliwych ścieżkach kariery wojskowej. Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód i śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
0: Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 12 stopni. Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przeciągnie z dna. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
19: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
0: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i nad Kanałem Bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy po tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała noworodka, małżeństwa i babci dziecka. Na miejscu pracują śledczy, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Rodzina mieszkała w tym miejscu od 5 lat. W tym czasie nie było żadnych zgłoszeń o problemach czy nawet najmniejszej interwencji. Od dłuższego czasu inni członkowie rodziny nie mieli z nimi kontaktu. Na miejscu pracują śledczy, mówi mi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po siłowym wejściu ujawniono ciała 4 osób.
1: Jak nieoficjalnie udało mi się ustalić, oczom służb ukazał się makabryczny widok. Niemal całe mieszkanie było we krwi. W środku znaleziono ciała 2 kobiet, 8-dniowego noworodka i mężczyzny. Nieoficjalnie ustaliłem, że śledczy za najbardziej prawdopodobny biorą scenariusz, że 35-latek najpierw zabił swoją rodzinę, po czym odebrał sobie życie.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Opozycja mówi o kręceniu afery, ale głosy krytyki padają też od koalicjantów z rządu. To po decyzjach personalnych w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły 2 wiceprezydent Warszawy, Renata Kazanowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Powodem jest sytuacja w szpitalu południowym i informacje o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Najpierw chodziło o SOR, a teraz też o szokujące praktyki w prosektorium. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreśla, że ta decyzja personalna dotyczy jedynie 2 osób.
3: Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej. Tu chodzi o zarządy szpitali, o rady nadzorcze w tych szpitalach. Przecież pan Kacprzyk sam sobie pieniędzy nie wypłacał, sam siebie w tych szpitalach nie zatrudniał. Ktoś go rozprowadzał, było przyzwolenie polityczne.
0: Posłanka Lewicy Dorota Olko dodaje, że minęło wiele czasu, nim prezydent Trzaskowski podjął poważne decyzje.
4: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować, wyciągnąć jakieś konsekwencje.
0: Oprócz poważnych decyzji personalnych w samorządzie możliwe są konsekwencje w rządzie i najważniejszych instytucjach. Premier do wtorku żąda przygotowania rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. W przeciwnym razie w środę stanowiska mogą stracić minister zdrowia i szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Sygnał o nieprawidłowościach nie tylko w Szpitalu Południowym. Medycy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu mieli alarmować m.in. o lukach w grafikach na SOR-ze, które wypełniane są przez lekarzy, którzy w tym samym czasie dyżurowali na innym oddziale. Sprawę komentuje koordynator oddziału ratunkowego Iwona Skonieczna-Zielak.
5: Zdarzają się sytuacje zagrożenia życia, dotyczy to szczególnie specjalności zabiegowych, że ta druga osoba musi towarzyszyć na bloku operacyjnym, aby ratować życie pacjenta. Natomiast absolutnie nie zdarzają się sytuacje, żeby jeden lekarz pełnił dyżur na 2 oddziałach.
0: Do ukazywanych się w sieci zarzutów odniósł się Toruński Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jego przewodniczący Adrian Mul apeluje do marszałka województwa o kontrolę.
6: Wzywamy pana marszałka do pilnego zlecenia niezależnej kontroli funkcjonowania SOR-ów, objęcia kontrolą grafików pracy lekarzy, rzeczywistej obsady dyżurowej oraz dokumentacji przekazywanej do NFZ-u. Żądamy wyjaśnienia, czy dochodziło do sytuacji, w których ten sam lekarz był wskazywany jako pracujący jednocześnie na SOR-ze i na innym oddziale lub w innym miejscu udzielania świadczeń.
0: Obecnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
8: Zobaczymy. To pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie. Ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
7: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: A przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Fatalnie na lubuskich torach pociągi psują się na potęgę. Czerwiec był rekordowy pod względem odwołanych połączeń, a lipiec zamierza ten rekord wyśrubować do niebotycznych rozmiarów. W ubiegłym miesiącu nie pojechało 687 pociągów regionalnych, a tylko w pierwszych dwóch dniach lipca to już ponad 100, mówi prezes Stowarzyszenia Komunikacja.org Tomasz Drost.
9: Sytuacja jest jaka jest. Boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. To postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany.
0: Za odwołane w czerwcu połączenia Urząd Marszałkowski naliczy Polregio ponad 536 tysięcy złotych kary. Za pierwszy kwartał tego roku spółka ma do zapłacenia ponad 2,5 miliona złotych, które na konto urzędu jeszcze nie wpłynęły. Sprawie przyjrzy się prokuratura. Polskie Stronnictwo Ludowe żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszek.
10: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
0: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
11: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
0: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Polacy są mocno podzieleni w sprawie zasadniczej służby wojskowej. Jej powrotu chce 47% naszych rodaków. To wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Przeciwnego zdania jest 40% ankietowanych, natomiast co dziesiąty Polak nie ma zdania w tym temacie. Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów rozstanie z komórką może być trudne.
12: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
13: Kiedy jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
14: Telefony powinny być na przerwach.
0: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, to przepisy będą mogły wejść w życie już od 1 września. Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-letni Patryk M. prowadził auto pod wpływem alkoholu, nie miał też prawa jazdy. Doprowadził do zderzenia z innym samochodem, przez co zginęła 17-latka. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy, mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie.
15: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
0: 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 20 lat więzienia. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.
16: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
0: Mężczyzna wyszedł z urzędu jeszcze przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany, mówi Bartłomiej Mysek z policji.
17: Po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
0: To nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników. Kilka tygodni wcześniej ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Najlepiej wypadł język polski i język angielski, najgorzej matematyka i język niemiecki. Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej pisało w maju ponad 386 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak poszło ósmoklasistom, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
18: Absolwenci szkół podstawowych są zadowoleni z wyników.
19: Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
20: Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony.
21: Nie jest najgorzej. Na spokojnie, nie ma co się martwić.
18: W tym roku średni wynik z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%. To podobne wyniki jak w poprzednich latach, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
22: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie, tak jak zdający w poprzednich latach.
18: Najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowano w województwie mazowieckim i małopolskim, a najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Dziękuję. Skoro ochotnicy nie chcą przyjść do nich, to oni wyjdą do chetników. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej w najbliższy wtorek uruchomi punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przebywa najwięcej młodych osób będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
23: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzeckimi.
0: Spotkania będą prowadzone między godziną 12 a 14. Zainteresowani dowiedzą się o najbliższych naborach do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też o możliwych ścieżkach kariery wojskowej. Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód i śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
24: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
0: Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 12 stopni. Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przeciągnie z dna. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
25: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
0: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i nad Kanałem Bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy po tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała noworodka, małżeństwa i babci dziecka. Na miejscu pracują śledczy, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Rodzina mieszkała w tym miejscu od 5 lat. W tym czasie nie było żadnych zgłoszeń o problemach czy nawet najmniejszej interwencji. Od dłuższego czasu inni członkowie rodziny nie mieli z nimi kontaktu. Na miejscu pracują śledczy, mówi mi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po śmiałym wejściu ujawniono ciała 4 osób.
1: Jak nieoficjalnie udało mi się ustalić, oczom służb ukazał się makabryczny widok. Niemal całe mieszkanie było we krwi. W środku znaleziono ciała 2 kobiet, 8-dniowego noworodka i mężczyzny. Nieoficjalnie ustaliłem, że śledczy za najbardziej prawdopodobny biorą scenariusz, że 35-latek najpierw zabił swoją rodzinę, po czym odebrał sobie życie.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Opozycja mówi o kręceniu afery, ale głosy krytyki padają też od koalicjantów z rządu. To po decyzjach personalnych w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły 2 wiceprezydent Warszawy, Renata Kazanowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Powodem jest sytuacja w szpitalu południowym i informacje o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Najpierw chodziło o SOR, a teraz też o szokujące praktyki w prosektorium. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreśla, że ta decyzja personalna dotyczy jedynie 2 osób.
3: Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej. Tu chodzi o zarządy szpitali, o rady nadzorcze w tych szpitalach. Przecież pan Kacprzyk sam sobie pieniędzy nie wypłacał, sam siebie w tych szpitalach nie zatrudniał. Ktoś go rozprowadzał, było przyzwolenie polityczne.
0: Posłanka Lewicy Dorota Olko dodaje, że minęło wiele czasu, nim prezydent Trzaskowski podjął poważne decyzje.
4: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować, wyciągnąć jakieś konsekwencje.
0: Oprócz poważnych decyzji personalnych w samorządzie możliwe są konsekwencje w rządzie i najważniejszych instytucjach. Premier do wtorku żąda przygotowania rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. W przeciwnym razie w środę stanowiska mogą stracić minister zdrowia i szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Sygnał o nieprawidłowościach nie tylko w Szpitalu Południowym. Medycy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu mieli alarmować m.in. o lukach w grafikach na SOR-ze, które wypełniane są przez lekarzy, którzy w tym samym czasie dyżurowali na innym oddziale. Sprawę komentuje koordynator oddziału ratunkowego Iwona Skonieczna-Zielak.
5: Zdarzają się sytuacje zagrożenia życia. Dotyczy to szczególnie specjalności zabiegowych, że ta druga osoba musi towarzyszyć na bloku operacyjnym, aby ratować życie pacjenta. Natomiast absolutnie nie zdarzają się sytuacje, żeby jeden lekarz pełnił dyżur na 2 oddziałach.
0: Do ukazywanych się w sieci zarzutów odniósł się Toruński Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jego przewodniczący Adrian Mul apeluje do marszałka województwa o kontrolę.
6: Wzywamy pana marszałka do pilnego zlecenia niezależnej kontroli funkcjonowania SOR-ów, objęcia kontrolą grafików pracy lekarzy, rzeczywistej obsady dyżurowej oraz dokumentacji przekazywanej do NFZ-u. Żądamy wyjaśnienia, czy dochodziło do sytuacji, w których ten sam lekarz był wskazywany jako pracujący jednocześnie na SOR-ze i na innym oddziale lub w innym miejscu udzielania świadczeń.
0: Obecnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
8: Zobaczymy. To pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
7: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: A przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Fatalnie na lubuskich torach. Pociągi psują się na potęgę. Czerwiec był rekordowy pod względem odwołanych połączeń, a lipiec zamierza ten rekord wyśrubować do niebotycznych rozmiarów. W ubiegłym miesiącu nie pojechało 687 pociągów regionalnych, a tylko w pierwszych dwóch dniach lipca to już ponad 100, mówi prezes Stowarzyszenia Komunikacja.org Tomasz Drost.
9: Sytuacja jest jaka jest. Boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. To postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany.
0: Za odwołane w czerwcu połączenia Urząd Marszałkowski naliczy Polregio ponad 536 tysięcy złotych kary. Za pierwszy kwartał tego roku spółka ma do zapłacenia ponad 2,5 miliona złotych, które na konto urzędu jeszcze nie wpłynęły. Sprawie przyjrzy się prokuratura. Polskie Stronnictwo Ludowe żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszek.
10: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
0: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
11: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
0: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Polacy są mocno podzieleni w sprawie zasadniczej służby wojskowej. Jej powrotu chce 47% naszych rodaków. To wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Przeciwnego zdania jest 40% ankietowanych, natomiast co dziesiąty Polak nie ma zdania w tym temacie. Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów rozstanie z komórką może być trudne.
12: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
13: Kiedy jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
14: Telefony powinny być na przerwach.
0: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, to przepisy będą mogły wejść w życie już od 1 września. Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-letni Patryk M. prowadził auto pod wpływem alkoholu, nie miał też prawa jazdy. Doprowadził do zderzenia z innym samochodem, przez co zginęła 17-latka. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy, mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie.
15: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
0: 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 20 lat więzienia. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.
16: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
0: Mężczyzna wyszedł z urzędu jeszcze przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany, mówi Bartłomiej Mysek z policji.
17: Po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia ma ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
0: To nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników. Kilka tygodni wcześniej ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Najlepiej wypadł język polski i język angielski, najgorzej matematyka i język niemiecki. Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej pisało w maju ponad 386 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak poszło ósmoklasistom, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
18: Absolwenci szkół podstawowych są zadowoleni z wyników.
19: Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
20: Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony.
21: Nie jest najgorzej. Na spokojnie. Nie ma co się martwić.
18: W tym roku średni wynik z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%. To podobne wyniki jak w poprzednich latach, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
22: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie, tak jak zdający w poprzednich latach.
18: Najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowano w województwie mazowieckim i małopolskim, a najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki, dziękuję. Skoro ochotnicy nie chcą przyjść do nich, to oni wyjdą do chytników. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej w najbliższy wtorek uruchomi punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przebywa najwięcej młodych osób będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
23: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzeckimi.
0: Spotkania będą prowadzone między godziną 12 a 14. Zainteresowani dowiedzą się o najbliższych naborach do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też o możliwych ścieżkach kariery wojskowej. Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód i śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
24: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
0: Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 12 stopni. Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przeciągnie z dna. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
25: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
0: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i nad Kanałem Bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 20.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Do Bartosza Pawelec, cześć.
2: Witam, miło mi.
1: Dzień dobry, to teraz opowiadaj, w czym ja mogę pomóc, co się wydarzyło.
2: Od 8 miesięcy osobę, którą kocham, po prostu nie możemy się porozumieć, nie możemy się dogadać. No niestety doszło do zdrady we wrześniu i od września po prostu próbowaliśmy, z każdym dniem jest coraz gorzej.
1: Kto was zdradził?
2: No ona mnie, tak.
1: Dlaczego, pytałeś?
2: Pytałem. Tak naprawdę to z wielu powodów. Też czuję się troszeczkę winny.
1: No to opowiedz o tym, jaki byłeś niedobry. Dlaczego podpowiedziałeś jej, że może w ten sposób szukać rozwiązania?
2: Złożyło się na to wiele rzeczy, tak? Na początku, gdy wiadomo, byliśmy w stanie zapatrzeni.
1: A jak dawno był początek miłości?
2: 4 lata temu, we wrześniu.
1: Musisz dodawać, jesteśmy, 4 lata jesteście razem.
2: Jesteśmy 2 lata po ślubie też. I no z każdym dniem po prostu przestaliśmy się dogadać w pewnym momencie coś po prostu poszła do pracy, zaczęliśmy coraz mniej czasu spędzać razem. Zaczęliśmy się, że tak powiem, mijać i to chyba...
1: Ej, mało czasu razem powoduje, że ludzie bardziej do siebie ciągną, jak się kochają. Myślą o sobie bardziej. Co ty mi tu bajki opowiadasz? Co się dzieje? Mów.
2: Myślałem, że będzie dobrze, ale po prostu po chwili...
1: Czyli nie wiesz, dlaczego to się zepsuło?
2: Tak naprawdę nie wiem.
1: To po co prosisz mnie o zgodę, kiedy ty nie masz pojęcia, co rozwaliło wasz związek, a mówisz, że czujesz się winny? Przecież to się nie uda.
2: Ja obwiniam siebie, ona obwinia też trochę siebie.
1: Może inaczej. Zadam ci pytanie, które ci rozwiąże język. Rozstając bądź tłumacząc ci, dlaczego to zrobiła, co ci wyrzuciła?
2: Powiedziała, że już mnie nie kocha po prostu.
1: To jest konkret. Dlaczego cię nie kocha? Przecież wyszła za ciebie za mąż. Kiedy powiesz prawdę?
2: Według mnie to jest prawda, po prostu...
1: Że?
2: Straciła do mnie. No, przestała mnie kochać, tak?
1: Ale to ty przecież wiesz, że tak po prostu cię nie przestała kochać, no. Zrobiłeś...
2: No nie, może... Gdy razem zamieszkaliśmy, po prostu myślała, że jestem inny, a tu nie chodzi o rozrzucone skarpety, bo może po prostu o całokształt i cały czas mi o tym mówiła, żebym się zmienił.
1: To dlaczego sobie ciebie wzięła na męża, tak bardzo się myląc, a?
2: Nie wiem. Nie mam pojęcia, może to było jakieś tam zauroczenie.
1: Wiesz, że ona mi wszystko powie, nie? I będziesz no musiał stanąć tak. Przed tym.
2: Oczywiście, no obydwoje wiemy, jaka jest prawda. No,
1: ja nie wiem.
2: Znaczy ja i moja żona, tak?
1: Ja nie wiem, nie interesuje mnie, co wy wiecie pomiędzy sobą. Wy się nie dogadujecie. Prosisz mnie, Bartek, halo, halo, dzyń, dzyń, bom, bom. Ja mam to załatwić.
2: Po prostu jest też druga sprawa. Ja na nią stanąć na wysokości zadania i po prostu zacząłem pić.
1: Dobra, dobra. Patrycjo, no to co? Kochamy tego Bartka, którym nie ma nic do powiedzenia, czy nie kochamy, bo dobrze wiesz, że się skończył. Po prostu się skończył. Jak to będzie? Nadzieja w tym, co powie za chwilę. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
0: Dzień dobry, do Patrycji. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak, a co mówisz?
0: O, masz ci los, słyszę dziecię w tle. Prezenter Radia Vox FM, Paweł Pawelec z tej strony dzwoni do ciebie.
1: Aha.
0: Patrycja, naszym zadaniem jest godzić ludzi, albo definitywnie im coś kończyć, ale podać konkretne powody, żeby ci, którzy zostali odstrzeleni jak Bartek, już nie ranili idiotycznie w kolejnych związkach. Wiesz, po co dzwonię, nie?
1: Niestety tak.
0: Tak naprawdę nawet nie wie, dlaczego doszło do tego, że szukałaś czegokolwiek, jakiejś namiastki szczęścia i bycia wyjątkową w ramionach innego faceta. Natomiast powiedz mi, dlaczego on nic nie wie? Dlaczego on nie zna powodów? Czy nie chciał mi powiedzieć?
1: Nie, wydaje mi się, że po prostu nie jest w stanie zrozumieć, że sama obecność czegoś człowieka czasami po prostu nie jest wystarczająca, że trzeba się czasem trochę postarać w związku, pokazać, że zależy, dać siebie cokolwiek odrobinę, a nie po prostu tylko być. Mm-hmm. I tyle.
0: A jak się bardzo różni ten Bartek od tego gościa, który cię zaczepiał, podrywał, za którego wyszłaś, od tego, który już zdobył ma...
1: Bardzo.
0: Fatalnie?
1: Tak.
0: Czego już nie robił? Co cię wkurzało? Bo on nie wie, naprawdę nie potrafił mi nic powiedzieć.
1: Kurczę, ja jestem teraz z dzieckiem.
0: Wiem, ale bądź okrutna. Powiedz, bo wiesz co, on nic nie może powiedzieć, ale słucha. Wal, żeby wiedział. Wyszłaś za faceta, który nie wyciąga wniosków. No więc trzeba mu po prostu kawę na ławę wyrzucić.
1: Przede wszystkim nie potrafi ze mną rozmawiać.
0: Bo?
1: Nie chce ze mną rozmawiać, nie wiem, kłócimy się non-stop. Każdy jeden temat, nawet, nie wiem, powiedzmy o pogodę na dworze, żeby tak już wyolbrzymić to, żeby dać to tak dosadnie. Dosłownie o wszystko, o każdą pierdołę.
0: Mówi, że bardzo cię kocha, wiesz, że nie wytrzymuje ciśnienia, ale powiedz mi, zanim, że tak powiem, miałaś przygodę z innym facetem, wcześniej też tak się kłócił? Za wszystko? Miał pretensje
1: tak,
0: o wszystko?
1: Tak, aha, tak, okej. Okay. Tak. Bo to nie jest tak, że ta zdrada była zakończeniem związku. Ten związek się zakończył już dawno temu, tylko ta zdrada była takim finalnym...
0: Liczyłaś na to, że to będzie dla niego kropka na D i się odczepi?
1: Można tak powiedzieć.
0: Czyli nic do niego wcześniej nie docierało?
1: Nie.
0: Ale to co, on jest taki fantastyczny, taki niesamowity, taki... Wow, i on myślał, że ty jesteś mniej ważna w tym związku, tak? Że ma być tak, jak on mówi? O co chodzi?
1: Mamy zupełnie różne poglądy na każdy jeden temat, że bardzo się od siebie różnimy i po prostu zanim się tak naprawdę zeszliśmy, nie wiem, wyszliśmy za mąż i tak dalej, to tak na dobrą sprawę się nie znaliśmy, nie zdążyliśmy się poznać.
0: A, czyli to jest wszystko źle dobrany związek.
1: Wszystko się za szybko potoczyło i nie znaliśmy się praktycznie w ogóle. Wydaje mi się, że osoba, która kocha, raczej nie mówi do innej osoby tekstem, że zniszczy jej życie, no to...
0: A, wiem o co chodzi. Jak nie będziesz ze mną, to byś miała przechlapane, tak? To ja ci pokażę.
1: Tak, będziesz cierpieć i zniszczyć się i zobaczysz, że pożałujesz, no to...
0: Jasne.
1: To nie jest miłość, to już bardziej podchodzi pod chorobę i pod mnie kocha i ja muszę z nim być, tak?
0: Nic z tego nie będzie, nie ma szansy na kochanie, na pewno jest porzucenie, tak?
1: Na pewno. Koniec!
0: To małe będzie was kochać. Ha, czy wy będziecie razem, czy nie? Wiesz? Mhm. Będzie za tobą biegać, krzyczeć tato, Bartku. Będzie mówić, że jesteś jego wzorem. Jeśli będziesz, tak? Będziesz dobry dla niego, czy nie? To będzie uważał, że jesteś Bogiem. Bartku, jesteś?
2: Jestem. Słyszałem o tym już tak naprawdę kilka razy. Myślałem, że jeszcze coś się zmieni, że jeszcze przyjdzie ten poranek, gdzie zaczniemy na nowo, ale tego, co słyszę, to już...
0: Ona by się cieszyła, gdybyś ty znalazł fajną dziewczynę, dla której byłbyś lepszy. A będziesz lepszy, jak to będzie prawdziwa miłość, a nie ta chora.
1: Tak, zdecydowanie ja bym się cieszyła, gdybyś znalazł sobie i ułożył życie na nowo.
0: No.
1: Bo ja chcę, żebyś był szczęśliwy, tylko wiem, że nie będziemy szczęśliwi razem, że nie możemy być szczęśliwi ze sobą, bo się unieszczęśliwiamy nawzajem. Ja ciebie, a ty mnie. To nie jest życie, które chciałabym mieć.
2: Ale zawsze nadzieja umiera ostatnia, nie?
0: Właśnie zakończyłeś pewien etap. Będziesz znowu niedługo szczęśliwy, chłopie. Trzymaj się, Bartek. To jest to, co ci mogłem załatwić, no. Żebyś się nie łudził. I nie cierpiał więcej. Pa.
1: Kochaj.
0: Albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wreszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Coraz więcej tych afer w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Mamy problem z ochroną zdrowia, no i nie ma nikogo, kto umie zrobić z tym porządek.
5: Ja to już machnęłam na tą służbę zdrowia. Tam jedna klika jest, nic więcej. Ludzie powinni walczyć, albo strajk, albo coś.
6: Jakbyś nie powiedział, że jestem stary, mogę umierać.
7: Do założenia ratuj się sam. Już nie patrzę na specjalistów.
8: Za mało zarabiali, teraz zarabiają za dużo jak piłkarze, no.
9: Lekarze jak piłkarze.
8: Pieniądz też rozleniwia.
10: Mnie to drażni. Były pretensje, że tam mały Sile u mnie zarabia, czy Iga Świątek. To cholera, wyjdź na kort i zagraj tak jak ona. Proste jak budowa cepa. Się ucz na kardiologa czy na neurochirurga i też będzie zarabiał dobre pieniądze.
11: Co bym radziła? Więcej pakować kasy w NFZ.
12: Naprawdę?
11: Naprawdę.
12: Jeszcze więcej?
11: Jeszcze więcej i lepiej tym zarządzać. I to wszystko będzie śmigać, tylko więcej kasy w to pakować.
13: Emeryci jeszcze powinni pracę podjąć i drugi raz składkę płacić zdrowotną.
12: Aha, żeby...
13: Tak, żeby wspomagać służbę zdrowia, nie?
4: Polacy płacą na NFZ dwa razy więcej niż 10 lat temu, a jest taki barometr WHC i on pokazuje, że kolejki do lekarzy na zabiegi czy badania są dwa razy dłuższe. Polacy, pacjenci dziś, w co ludzie powiedzą, będzie trochę narzekania, ale też sporo konstruktywnych pomysłów, jak naprawić ochronę zdrowia. Adam Feder, zapraszam.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Ochrona zdrowia kosztuje coraz więcej. 10 lat temu to było ponad 77 miliardów złotych, teraz to już prawie 222 miliardy. 3 razy więcej nominalnie, no ale biorąc pod uwagę inflację, czyli tak realnie, to jest 2 razy więcej. A kolejki do lekarzy na zabiegi i badania są 2 razy dłuższe.
9: Dlaczego ta ochrona zdrowia nie działa? Pieniędzy coraz więcej.
6: Kładą.
9: Co robią?
6: Kładą.
9: Kto? Lekarze?
6: Lekarz nie powiedział, że jestem stary, mogę umierać.
9: Naprawdę? No ale to co, że nie skierował pana tam na zabieg?
6: No, 6 lat muszę czekać.
9: 6 lat? Ale na jaki zabieg?
6: Przepuchlina.
9: I co, i pan powiedział, że to 6 lat to za długo, a on co powiedział?
6: Pan stary.
9: To będzie pan czekał te 6 lat na te...
6: To śmierci, jak to się mówi, żyje się do śmierci.
9: Zdrowia życzymy.
6: Na zdrowie.
5: Ja to już machnęłam na tą służbę zdrowia. Kolejki są duże i długo się czeka, 2-3 miesiące, jestem cukrzykiem, do pisu dobrze.
9: Ale i co, i machnęła pani ręką, no to przecież trzeba chodzić, no jak machnęła pani ręką?
5: Chodzę do lekarza pierwszego kontaktu i kicham na nich. Zabierają mi ponad 200 zł na leczenie, bo emeryturę mam, ale to szkoda mówić.
9: A ma pani jakieś takie zabiegi gdzieś przewidziane albo wizytę u specjalisty? I...
5: Rehabilitację.
9: I co, i udało się?
5: Nie udało się. Przeszło pół roku, czekałam, dopiero będę miała 13 lipca.
9: No, ale co, powinno być już.
5: Aha, niech to obchodzi. Po znajomości. Znajomości, jak się ma, to w rehabilitacji się zapisze. A jak się nie ma, to się czeka. Przeszło pół roku. Tam jedna klika jest, nic więcej. Nie wiem, jak to naprawić, ale czekam cierpliwie. Koniec mam. 4 zabiegi mam. Kręgosłup, ręce.
9: Zdrowia życzę, dużo zdrowia.
5: Dziękuję. Nie widzę żadnego polepszenia, powiem prawdę. O.
9: No ale to niech pani tak nie macha ręką, tylko no trzeba tam walczyć, no.
5: Ludzie powinni walczyć, albo strajk, albo coś, ale nie robią nic sobie z tego.
9: I rządy się zmieniają, a tu ciągle to samo.
5: Ciągle to samo.
4: Średnio na wizytę do lekarza specjalisty trzeba czekać ponad 4 miesiące, ale są i tacy specjaliści, do których trzeba czekać ponad rok. Neurochirurg ponad 13 miesięcy, endokrynolog prawie 13 miesięcy średnio. Są takie zabiegi, na które trzeba czekać 2,5 roku średnio. No, ale słyszeliście, że są i takie miejsca, gdzie na przykład na operację przepukliny trzeba czekać i 6 lat.
0: Miałem operację mieć zerwanie ścięgna Achillesa, brakowało mi OSG, zadzwoniłem do szpitala, pani powiedziała mi, że najbliższy wolny termin 19 lipca, a w maju dzwoniłem. A USG to było ostatnie badanie, które potwierdzało moją dolegliwość, musiałem do operacji. Musiałem prywatnie iść. Lekarz mi zrobił prywatnie USG, poszedłem, wróciłem się do szpitala na SOR ortopedyczno-urazowy, traumatologię i oni tam skierowali mnie do szpitala na operację.
9: Czyli nie chciałeś czekać 2 miesiące z zerwanymi?
0: Nie, no przecież to by mi się nie... To samo by mi się to... Nie mogłem chodzić przecież, gdybym nie do operacji tego nie zrobił. No nic bym nie mógł robić, nie mogłem chodzić, musiałbym leżeć, a po 2 miesiącach to prawdopodobnie mogliby mi obciąć nogę w kolanie, bo już od kolana w dół nie miałbym po co chodzić na niej. A jeszcze lepiej, no niech się dodzwonić to w ogóle tam, gdzie można, tak? To w ogóle, to trzeba wziąć dzień wolny, żeby się dodzwonić, o.
9: Czyli trzeba pójść, no ale jak to pójść?
0: Jak nie można, no.
9: Powodzenia, zdrowia, wracaj do zdrowia.
14: Kolejki są w ogóle masakryczne. Według mnie to każdy powinien mieć swoje konto, na które wpłaca pieniądze, chce się leczyć prywatnie, to sobie pobiera z tego konta pieniądze i idzie prywatnie się leczyć. No. No.
9: To wtedy jeszcze mniej pieniędzy byłoby w tej ochronie zdrowia i by tam jeszcze gorzej to działało, tak powiedzą niektórzy.
14: Nie, mnie na rehabilitację wyznaczyli rok czasu po operacji.
9: Ale to po operacji to powinna być od razu rehabilitacja.
14: Też tak uważam, ale niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. I tak się czeka. Rok, półtora, 4 lata.
9: Na co 4 lata?
14: Na operację.
9: Naprawdę?
14: Naprawdę.
9: Na operację jak?
14: Staw skokowy. Ja przepraszam bardzo, ale mam autobus i jadę. Do widzenia.
9: Zdrowia i wytrwałość.
4: Jak ludzie słyszą, ile lekarze zarabiają, a nie ma komu leczyć, no to krew się gotuje. Nic dziwnego. I nie chodzi o tych lekarzy na etatach, którzy też zarabiają coraz więcej. Te ich pensje są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, ale nie są to jakieś szokujące zarobki. Od 1 lipca lekarz specjalista zarabia prawie 13 tysięcy brutto miesięcznie, lekarz bez specjalizacji 10 600 zł, a lekarz stażysta niecałe 8,5 tysiąca. Chodzi o tych lekarzy, którzy zarabiają na kontraktach często grubo ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie i tak jak w przypadku tego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to jest efekt jakichś układów politycznych, a nie umiejętności.
15: Na Zachodzie jak jest, tak jest, ale takiego zbydlęcenia nie ma. Chodzi o nadzór może nad nimi, ja nie wiem, są rozpętani, są...
9: Za mało lekarzy też jest, to jest ten problem taki, że gdzieś tam uciekają.
15: Dlatego, że za mało zarabiali, teraz zarabiają za dużo jak piłkarze, no.
9: A, że lekarze jak piłkarze.
15: Pieniądz też rozleniwia, no jeśli ja mogę i tak łatwo dostaję od państwa, no to co ja mam się starać?
10: Od upadku komuny się nic nie polepszyło. Ja odnoszę wrażenie, że za komuny było lepiej niż teraz.
9: W szpitalach?
10: Oczywiście, że tak.
9: W przychodniach?
10: Przynajmniej się to nie czekało w kolejkach, no. A tak to jak się czeka do lekarza specjalisty rok, półtora. Ma pan na to jakiś wpływ?
9: No ale to wie pan, no rząd ma wpływ i już kolejne rządy tam nie potrafią sobie z tym poradzić.
10: To jeżeli oni nie potrafią, to ja nie potrafię. Takie liga sobie zęby połamał. No gdzieś te pieniądze przeciekają, no wie pan, ja to nie będę podczepiał się pod tą nagonkę na lekarzy, ile oni zarabiają czy nie zarabiają. No weź pan zebanację czaszki, no. Jesteś pan taki mądry? No to jemu się jakieś pieniądze należą.
9: No tak, ale
10: to jest sensowne. Czy serce?
9: Jest 1% takich lekarzy, ponad 1%, co zarabiają więcej niż 100 tysięcy miesięcznie. Takie są wyliczenia.
10: No dobrze, ale wie pan co, mnie to drażni. Mhm. Ja panu coś powiem. Na przykład, o, były pretensje, że tam mały Silon nie zarabia, czy Iga Świątek. To cholera, wyjdź na kort i zagraj tak jak ona. Albo skocz tak jak mały czy sto. Proste jak budowa cepa. Się ucz na kardiologa czy na neurochirurga i też będzie zarabiał dobre pieniądze. Jeżeli się zabił taki cwaniak jak ten z tego szpitala.
9: Kacprak,
10: tak. No to, no wie pan, no wszędzie są takie cwaniaki. No trafił się, to jest na zasadzie łap frajera jego dusza, jak się zresztą tego puścił. Trafiło mu się, zaczął kraść. Ale to jest, proszę pana, wina nieudolności obecnej ekipy rządzącej. Przecież oni prostą drogą kroczą do tego, żeby wstrzymać wybory. Ludzie się gotuje, ludzie szli do wyborów właśnie, że będą zmiany, że tych pisowców wreszcie rozliczą, złodziei aferzystów, no i co? Ten Cichocki czy tam jakiś, ten drugi, ten specjalista, ten Szumiński, cholera od tych respiratorów, co?
4: Co zrobić, żeby ta ochrona zdrowia wreszcie zaczęła działać tak, jak powinna w cywilizowanym kraju?
2: Co ludzie powiedzą?
11: Co bym radziła? Więcej pakować kasy w NFZ.
9: Naprawdę?
11: Naprawdę.
9: Jeszcze więcej?
11: jeszcze więcej i lepiej tym zarządzać. Będzie osoba na przykład, która będzie jakoś koordynować, gdzie te pieniądze idą.
9: Ale to był taki koordynator właśnie tu w Szpitalu Południowym na SOR-ze i się okazało, że te pieniądze idą.
11: Ale raczej... to właśnie, żeby koordynator był, który jego koordynuje, żeby jego sprawdzać. I to wszystko będzie śmigać, tylko więcej kasy w to pakować.
9: No ale są takie placówki, gdzie 100% pieniędzy idzie na wynagrodzenia w ogóle, tak się porobiło. No to jak jeszcze więcej będziemy tam ładować, no to jeszcze więcej będzie szło.
11: Ładujmy więcej. Jak nie ładujemy, to idzie w prywatę. Ja nie chcę, żeby szło w prywatę. Nie chcę, żeby szło do prywatnej kieszeni. Tylko całe państwo po prostu ma chodzić jak w zegarku i to by było fajne. Większe podatki.
9: Jeszcze większe podatki.
11: Ale nie zabieramy tym, którzy mają mało, zabierzmy tym, którzy mają ogromnie dużo. Miliarderom. Zabierajmy. Większe podatki.
9: Pani by chętnie płaciła dwa razy więcej na w podatkach
11: bardzo
9: na ochronę
11: chętnie.
9: Zdrowia.
11: Tak? Tylko ja nie jestem miliarderką. Mhm. Milionerów po prostu.
9: Milionerów obciążyć.
11: Tak.
9: Bardziej.
11: Tak, bo
9: i na ochronę.
11: Dużo. To
9: niektórzy mówią, że za mało pieniędzy, a dwa razy więcej pieniędzy niż 10 lat temu. Realnie.
13: Lekarze za mało zarabiają.
9: Myśli pan?
13: Myślę. 1,5 miliona zarobić to ładna sumka.
9: 1,6 milionów rocznie.
13: Poprawimy pan.
9: Ten akurat pan tutaj z południowego szpitala, pan Kacprz. No.
13: Emeryci jeszcze powinni pracę podjąć i drugi raz składkę płacić zdrowotną.
9: Aha, żeby...
13: Tak, żeby wspomagać służbę zdrowia, nie? Jak płacę 420 i jeszcze 420 dodać.
9: No tak, to by było dwa razy więcej pieniędzy od pana w tej ochronie zdrowia.
13: No. A kulejka jaka była, taka jest.
4: Nie ma takich pieniędzy, których ci najbardziej zaradni lekarze na kontraktach nie byliby w stanie zarobić, więc to chyba nie jest najlepsza koncepcja, że wystarczy tam po prostu dosypać dwa razy więcej pieniędzy. Od tego nie będzie dwa razy lepiej. No to teraz kolejne pomysły.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
16: Pierwsza sprawa, to jeżeli państwo daje pieniądze, żeby wykształcić takiego lekarza, prawda, na lekarza, to powinien prezydent wprowadzić taką ustawę, że 5 lat powinien u nas w kraju być. Żeby nie uciekali za granicę, tylko muszą swoje odpracować.
9: A jak nie, no to oddaję pieniądze na przykład za wykształcenie.
16: A poza tym ten sondaż mnie rozśmieszył, bo w sondażu było, że nikt nie daje łapówek, żeby iść do szpitala. Wszyscy dają.
9: W jakim sondażu tak było?
16: No w sondażu to słuchałam w telewizji. Gdzie Polacy się wypowiadali, że nie w ogóle, a większość Polaków daje, żeby dostać się do szpitala. Nie ma innego wyjścia taka osoba, jak jest chora.
17: A chociażby to. Ostatnio zapisywałam się do lekarza i na CITO. Najbliższy termin mam na sierpień, koniec sierpnia, na CITO. I teraz jakbym znalazła gdzieś szybciej, to się okazuje, że ja mogę zadzwonić, dopiero zarezerwować termin, jak tam odwołam. Za bardzo to i nie jest mądre, bo jak ja tam odwołam i zadzwonię w drugie miejsce, gdzie było, to się okaże, że już tego miejsca nie ma. Nie można by tego zrobić tak, żeby automatycznie zapisuje się rezygnować, przenosić termin. Niestety, nie można.
9: Pomysł racjonalizatorski tutaj prosto z bazaru.
17: Na świeżo. Wczoraj.
9: To zgłaszamy tutaj do pani minister zdrowia.
17: A może spróbować? Może przejdzie.
9: Dwa razy więcej płacimy na tę ochronę zdrowia niż 10 lat temu, a kolejki rosną.
18: To się idzie tylko po receptę. Tam się siedzi godzinami. To powinna być łatwizna z automatu. A nie czeka pan pół roku na lekarza, czy tam jeszcze 3 lata nawet. Co? Widział pan taki coś?
9: Do takiego pierwszego kontaktu lekarza, no to można się dostać dość szybko.
18: No, nie, bardzo, proszę pana, do specjalistów. Pan wie o tym, ile się czeka, nie?
9: No, że do specjalistów, tak. No, specjalistów, średnio 4 miesiące do specjalistów.
18: A pan da karteczkę do apteki, tak? A rok pan czekał, panie drogi. To jest wszystko tak pokręcone, że głowa boli.
19: Nie mam mądrej głowy, proszę pana.
9: No bo to jaki rząd by nie był, to jakoś...
18: Ale Morawiecki jak nastał, to go zdusili go. Zaczął dobrze. Ale niestety komuniści wrócili i do widzenia tam. Morawiecki chciał wydrukować pieniędzy, fabrykę pieniędzy chcieliby zrobić na Tarchominie, tak?
9: Ale to co, z tej fabryki pieniędzy powinniśmy produkować pieniądze i...
18: Pieniędzy, bo firmy nie mają pieniędzy, nie mają czego płacić ludziom. Z czego płacić? Podatku? Jeden Morawiecki dobrze zrobił, tak jak ten Gierek. Gierek też dobrze robił i drugi nastał ten człowiek, ale szybko go cyk i już...
9: No to co pan, że Morawiecki jak Gierek? Proszę, to nie wiem, czy pan Morawiecki by się ucieszył z takiego porównania, wie pan.
18: Czy czego? Że ja go chwalę?
9: Może jak Gierek.
18: Tak, bo Gierek dobrze zaczął, on był komunistą. Ja do komunisty woziłem dyrektora i było dobrze za tego komunistę, niby, nie? Komunista, ale...
9: No, ale gdzie tu pan Morawiecki z PiS-u, komunista, gdzie to...
18: Nie, chodzi o Gierka.
9: A, no, Gierka.
18: No, o Gierka chodziło, proszę pana, a teraz chodzi, że ten mądry człowiek nastał, bo to... Bankowiec, on wiedział, jak pieniędzy ruchy zrobić, nie? A przyjdzie nie mota do rządu, proszę pana, a on patrzy tylko ile zarobić i ucieka, no a ludzie biedują. Teraz Morawiecki wróci, chłopina biedny, będzie chciał dobrze naprawić, ale trzeba kredyty spłacać. Po co te kredyty nabrane? I można złotówek dodrukować?
9: No, ale to tam ci mówili, że to właśnie Morawiecki kredyty brał.
18: Proszę pana, to co on brał, to kropla w morzu. Niech nie kłamią, bo tak kłamią te PO, że głowa boli. Ja już nie chcę na nich patrzeć. Do widzenia pana.
4: Kolejne rządy przychodzą i odchodzą i nie potrafią ogarnąć jakoś tego systemu ochrony zdrowia. Nic nie pomaga. W Polsce kwitnie więc medycyna ludowa.
7: Jako do założenia ratuj się sam. Ja już nie patrzę na specjalistów.
9: Jak pani się ratuje?
7: Ratuj się sam. No wie pan, są różne przekazy, że się, jak trzeba się ratować, żeby przeżyć. No przecież ja nie pójdę do lekarza, bo się oparzyłam. Oparzyłam się tylko od słońca. Ale nie pójdę z tym do lekarza, bo nie będę mu głowy zawracać.
9: No. Sami się zaczynamy leczyć. I...
7: Pomoc sąsiedzka jest bardzo też dobra.
19: Do średniowiecza wracamy, tak?
9: A, że tak.
19: Byłam i tak dalej. W XXI wieku powinniśmy rzeczywiście, mamy to wykształconych lekarzy i mamy sprzęt medyczny i tylko brakuje, nie wiem, no pieniędzy na pewno brakuje.
9: Jak się ludzie sami leczą, to też trochę niebezpieczne jest, wie pani. Bo to...
7: Lekarz powinien mieć dobrą naprawdę pensję, tak jak na Zachodzie, naprawdę.
9: No, ale to tak jest, że ci dobrzy to mają dobre pensje właśnie. A często też niedobrzy mają dobre pensje, to jest problem. O, a pani się wiatrak udało kupić, ja szukałem wczoraj i nie było nigdzie.
20: Wszędzie chodzę i szukam po sklepach. Trzeci dzień i wszędzie wykupione. Nie ma nigdzie.
9: A gdzie pani kupiła?
20: No tu na bazarze.
9: Ma pani jakieś doświadczenia właśnie z tymi szpitalami, lekarzami, z czekaniem na...
20: Mam, no czekam, no 2 lata czekałam, ale to takie specjalistyczne badanie było, wie pan. O. Także, ale nędza. Co tu dużo mówić?
9: Ale to co to zrobić? Więcej pieniędzy tam dosypywać, czy...
20: Ja nie wiem, żeby nie kradli. No i dosypywać też chyba. Ja nie wiem, czy nie dają właśnie tych pieniędzy, czy złe zarządzanie. Autobus mam, dziękuję.
9: Dziękuję. Dobrze, idę zobaczę te wiatraki, czy jeszcze mają, bo to...
4: Jak po wiatrak, to na bazar. Tam jeszcze są. Kończymy dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą tradycyjnie za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
2: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
21: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
22: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
23: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
22: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
3: Obława w Świętokrzyskiem to po zabójstwie 64-letniej kobiety. Konsekwencje afery w Szpitalu Południowym, warszawskie wiceprezydent podały się do dymisji. A już dziś rusza walka o awans do ćwierćfinału mundialu. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. To po odkryciu w jednym z mieszkań w podkieleckim Borkowie ciała 64-letniej kobiety. Według wstępnych ustaleń śledczych do śmierci mógł przyczynić się jej 65-letni mąż. Mężczyzna od wczorajszego popołudnia jest poszukiwany, mówi nam Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
4: Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu 65-letniego męża zmarłej, który mógł być ostatnią osobą mającą kontakt z kobietą przed jej śmiercią.
3: W akcję zaangażowano policyjne drony, psy tropiące oraz ponad 100 funkcjonariuszy. Poszukiwany mężczyzna ma około 1,75 cm we wzrostu, jest krępej budowy ciała. Ostatnio ubrany był w brązowy sweter i brązowe spodnie. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach. Może mieć opuchniętą prawą rękę. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowiskami pożegnały się wczoraj dwie wiceprezydent, Renata Kazanowska i Aldona Machnowska-Góra. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jak poinformował prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, obie jego zastępczynie same złożyły rezygnację.
5: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje.
3: Zapewnia Rafał Trzaskowski i podkreśla, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
5: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. I od razu, drodzy Państwo, uprzedzam pytania. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej Miejskich Spółek.
3: Zmiany personalne to konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Renata Kazanowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra m.in. za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. A teraz o prawdopodobnie nielegalnej fotopułapce w Łanach pod Wrocławiem. Zaniepokojeni mieszkańcy mieli poinformować władze gminy Czernica o zamontowanym urządzeniu w pasie drogowym. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi, mówi zastępca wójta gminy Czernica Dariusz Koprowski.
6: Podjęliśmy działania w kierunku sprawdzenia, co to jest za urządzenie. Po otrzymaniu takiej informacji zostali wysłani pracownicy na miejsce. Sprawdzili, że rzeczywiście takie urządzenie jest. Sprawa trafiła do organów ścigania w celu podjęcia czynności wyjaśniających i ustalenia właściciela sprzętu.
3: Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Te sprawy bada policja, mówił nam Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
7: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
3: Urząd Gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie.
8: Wiadomości Vox FM. Czas na mundial.
3: Za nami już wszystkie mecze 1/16 finału. Blisko ogromnej sensacji było w meczu Argentyny, która dopiero po dogrywce wygrała z Republiką Zielonego Przylądka 3-2. W innych wczorajszych spotkaniach Kolumbia 1-0 wygrała z Ganą, a Egipt po rzutach karnych wyeliminował Australię. Już dziś zacznie się walka o ćwierćfinały. O 19:00 Kanada zagra z Maroko, a o 23:00 starcie Paragwaju z Francją. Duże ochłodzenie, dużo chmur i dużo deszczu dziś od rana w Zakopanem. Najchłodniej teraz ze zaledwie 12,5 stopnia. W Przemyślu najcieplej 17. Na Pomorzu, na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie dzisiaj przez cały dzień będzie padać. Reszta kraju tutaj pochmurno, ale podobno bezdeszczowo. W ciągu dnia na termometrach pojawi się maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, a na barometrach mamy 1004 hektopaskale. Dziś biometr od rana niekorzystny.

0: jak my dwoje.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
8: Gorzów, czy Wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na Was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów. Ulica Targowa 7, obok Nova Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama. Vox FM.
8: Vox FM Gorzów.
9: Akcja służb pod Krakowem. Nie żyje 4-osobowa rodzina ze Skawina. Płonie terminal naftowy w Petersburgu. To po ataku ukraińskich dronów. Dyplomacja lubi ciszę, mówił na spotkaniu z Andrzejem Sybichą szef polskiego MSZ-u. Minęła 10. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Tragedia w małopolskiej Skawinie. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenie naszych dziennikarzy. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 8-letniej dziewczynki, małżeństwa i babci dziecka. Służby na miejsce wezwał dziadek noworodka, który przez kilkanaście minut dobijał się do mieszkania, mówi nam podkomisarz Iwona Szachilewicz z małopolskiej policji.
10: Słyszał telefon, który dzwonił wewnątrz, poinformował numer 112. Na miejsce zostały skierowane służby, policja i straż pożarna, które siłowo weszły do mieszkania.
9: Jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, oczom służb ukazał się makabryczny widok. Niemal całe mieszkanie było we krwi. W środku znaleziono ciała dwóch kobiet, 8-letniego noworodka i mężczyznę.
11: Widziałem, jak wchodzili tam na drugie piętro strażacy. Tam od strony, bo to jest od strony ogródka przedszkolnego, wie pani. Straż pożarna, policja tam wchodziła do mieszkania.
9: Mówił nam jeden z mieszkańców bloku. Dokładny przebieg zdarzeń ustalają małopolscy śledcze. Dyplomacja lubi ciszę, a Warszawa i Kijów muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych po spotkaniu z jego ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą. Nie ma alternatywy dla współpracy obu krajów, zaznacza Radosław Sikorski.
12: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
9: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
13: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Polska jasno i wyraźnie mówi, bo chcemy traktować Ukrainę jak przyjaciół. A między przyjaciółmi rozmawia się po prostu szczerze.
9: Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni. I zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Płonie jeden z największych rosyjskich terminali naftowych. Obiekt w Petersburgu zaatakowały rano ukraińskie drony. Niezależne rosyjskie media piszą, że w mieście słychać było eksplozje. Z kolei w nocy w obwodzie leningradzkim zestrzelono dziesiątki dronów. Skala zniszczeń nie jest na razie znana. Dodajmy, że Petersburg rzadko był celem ataków. To ze względu na koncentrację rosyjskiej obrony powietrznej wokół tego miasta. Sportowe emocje znów zawitają do Torunia. W motoparku trwa kolejna odsłona Drift Open. Organizatorzy zapowiadają nie tylko rywalizację na torze, ale też zlot tuningowanych aut i strefę dla fanów motoryzacji. Z drifterami Wojciechem Wolnym i Łukaszem Wojcieszakiem rozmawiała nasza reporterka Renata Grudzińska.
7: Dzisiaj będę jeździć po torze jedną, jedyną, niepowtarzalną Alfą Romeo do driftu.
14: Ile koni mechanicznych?
7: 650. No nie można powiedzieć, że to jest hobby, to jest pewien styl życia.
15: Cała otoczka tego driftu jest super, także fajny klimat. No i przede wszystkim później na torze rywalizacja i świetna zabawa, nie?
9: Drift Open potrwa w Toruniu do jutra. I jeszcze dobre informacje dla kierowców. Ruch na A4 w okolicach Sarn Małych pod Opolem wrócił już do normy. To po trwającej ponad 20 godzin akcji służb, które wyciągały cysternę z przydrożnego rowu. Pojazd, który przewoził płynny asfalt, przewrócił się, a to spowodowało blokadę na trasie między węzłami Brzeg a Opole Zachód. Akcja dobiegła już końca, a ruch odbywa się normalnie. Trochę cieplej niż godzinę temu, 14 stopni już teraz w Elblągu, to najchłodniejsze miejsce w kraju, najcieplej jest w Przemyślu, tutaj 19 stopni powyżej zera. Jeśli chodzi o opady deszczu, te będą pojawiać się w ciągu dnia na Pomorzu, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu i tutaj uwaga, na Podlasiu dziś prognozowane są też burze. Reszta kraju pochmurna, ale podobno bezdeszczowa. W ciągu dnia na termometrach pojawi się maksymalnie 22 stopnie na plusie.
16: Godzina 10 na zegarach, a w kalendarzu sobota. Jak sobota, to odpoczynek, chociaż ja wiem, że są też tacy, którzy pracują, za tych serdecznie trzymamy mocno kciuki i pozdrawiamy, ale z drugiej strony umówmy się, praca czasami może być przyjemnością pod warunkiem, że Vox FM jest z wami. Michał Trawka, dzień dobry, cześć, zapraszam.

Jak urlop, jak wypoczynek, to tylko przy rytmach Vox FM, napisał do nas Krzysiek. Krzysiu, serdecznie Cię pozdrawiamy i ściskamy. Miłego wypoczynku, ładuj tam swoje akumulatory i swoje baterie. No i pamiętaj, że trzeba je dobrze naładować, bo kolejna szansa na odpoczynek dopiero za 12 miesięcy. Chyba że należysz do grupy osób, które mogą odpoczywać co miesiąc. To już inna sprawa.

0: Neptunika, Liza Bell, Keep on Running w Vox FM w rytmie hitów. Jak ten numer się podoba, a chyba się podoba, to warto go wspomóc w bestliście. Warto tam wejść, voxfm.pl, zakładka bestlista. Tutaj klikamy i tutaj głosujemy na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Plusy, minusy, to wszystko, pamiętajcie, jest do waszej dyspozycji. Także zachęcam.
1: Autopromocja. Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Kupuję tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Co?

Kesia i TikTok. Nie, tutaj nie ma żadnego TikToka. Wszystkie social media zostawiamy dzisiaj z boku, nie tykamy tego, skupiamy się na tym, żeby sobie odpocząć, naładować akumulatory, spędzić czas miło z rodziną, z przyjaciółmi i oczywiście z Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Dlatego też proponuję zrobić głośniej.

0: Z pozdrowieniami ta piosenka, z pozdrowieniami dla wszystkich pięknych pani. Kasa i piękniejsza w Vox FM. Patrzę na zegar, za kilka chwil godzina 11, a 11 to oczywiście czas drugiego śniadania u was, ale u nas czas na najświeższe wiadomości, wiadomości Vox FM. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
12: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
14: 4 lipca na Ełckiej Plaży Miejskiej spektakularne połączenie żywiołu. Elektronik, ogień i woda. Potężne projektory ognia, laser show, technobus i najlepsi DJ-e. Matys, Matt Bukowski i Emily Orchard. Meshi, Cezar, Tasmański. 4 lipca musisz być w Ełku. Zaprasza Vox FM.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
15: 12-latka i 3 pozostałych pasażerów zginęło w wypadku samochodowym. Do tragedii doszło na Pomorzu. 8-latka pogryziona przez psa powoli wraca do zdrowia. O tym już za chwilę. Donald Tusk zapowiada kolejne inwestycje w zieloną energię. Minęło 11. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyją 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło nad ranem na drodze gminnej w miejscowości Postolin w powiecie sztumskim na Pomorzu. Po dojeździe na miejsce służb okazało się, że samochód osobowy dechował, a następnie uderzył w betonowy przepust. Podróżowało nim 5 osób, mówi nam Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji.
16: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. Niestety w wyniku tego zdarzenia 4 osoby, które podróżowały z mężczyzną, poniosły śmierć na miejscu.
15: Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami trafił do szpitala. Na miejscu pracują jeszcze funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Poprawia się stan zdrowia 8-letniej dziewczynki pogryzionej przez psy w Sosnowcu. Dziecko od tygodnia przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, mówi rzecznik placówki Wojciech Gumułka.
17: Dziecko jest przytomne, przechodzi kolejne etapy leczenia i stabilnie, powoli wraca do zdrowia.
15: Do ataku na dziewczynkę doszło tydzień temu. Jak wynika z ustaleń policji, mieszkaniec Sosnowca przeszedł na teren jednej z firm z dwiema córkami w wieku 8 i 10 lat, by nakarmić dwa przebywające tam psy. Mimo że zwierzęta dobrze znały rodzinę i nigdy wcześniej nie były agresywne, nagle zaatakowały młodszą z dziewczynek. Ojciec zasłonił córkę własnym ciałem, w wyniku czego sam odniósł obrażenia. Psy zdołali odgonić dopiero będący w pobliżu świadkowie. Pogryziona ośmiolatka w poważnym stanie została przetransportowana do szpitala. Tę sprawę bada policja. Premier zapowiada inwestycje w zieloną energię. Donald Tusk odwiedza dziś w Kleczewie jedną z największych instalacji odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Kleczew Solar and Camp Wind to największa farma fotowoltaiczna grupy Orlen. Po zakończonym w tym roku rozbudowie jej moc wynosi blisko 270 MW, co pozwala zasilić energią nawet 100 tysięcy gospodarstw domowych. Ale to nie koniec inwestycji w zieloną energię, zapewnia premier.
18: Tak, zakładamy z prezesem Orlenu, że w przyszłym tygodniu pokażemy także to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z farm wiatrowych położonych na morzu.
15: Hybrydowa instalacja łączy 445 tysięcy paneli fotowoltaicznych z 4 turbinami wiatrowymi, dzięki czemu energia może być produkowana w bardziej stabilny sposób. Kilka miesięcy pracy i jeden ważny przekaz. Uczniowie podstawówki w Rojewie w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce nagrali rapowy kawałek Tik Tak. To historia o tym, jak kłótnie i rozstanie rodziców wpływają na dzieci.

0: O tym się nie mówi, a często po prostu to gdzieś w nas wszystkich jest i często nie mamy tego po prostu przegadanego. I o tym tak naprawdę ten temat trochę jest.
1: Mówi szef i raper z Ostrzeszowa, który dograł jedną ze zwrotek. Kawałek wraz z teledyskiem można obejrzeć już w sieci. Dużo chmur od rana i dzisiaj będzie tak przez cały dzień i to w całej Polsce. Na termometrach najchłodniej, na termometrach najmniej wartości teraz w Elblągu, zupełnie mało, 14 powyżej zera. Przemyśl 19 to najcieplejsze miejsce w kraju. Na Pomorzu i na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie mogą pojawić się dziś opady deszczu. Na Podlasiu do tego dojdą też burze. Jeśli chodzi o barometry, na nich mamy 1005 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
2: 11 już na naszych zegarach, a tę godzinę rozpoczynamy wrześniem, czyli September, Cry For You, to na początek, ale będzie też klasik, będzie też Ale Farben, będzie Shakira, która zrobi Waka Waka, więc nie odchodźcie zbyt daleko, bo tu gramy w rytmie hitów. Michał Trawka, dzień dobry.

0: Afryka.
1: Mam wrażenie, że chyba nikt nie zrobi takiego łaka łaka jak ta pani. Shakira w Vox FM w rytmie hitów, a jeżeli ktoś jest stęskniony chociażby takich rytmów, albo po prostu grania w rytmie hitów, to warto być z nami, bo Stachurski i Jedwab, czyli klasyk nad klasyki, jeszcze w tej godzinie.

0: Lubicie może parówki? To pytam dlatego, że dzisiaj mamy dzień hot doga, więc warto sobie takiego hot doga zjeść z różnymi dodatkami. Jakie to będą dodatki, to już nie wnikam. Wszystko zależy od waszej kreatywności i wyobraźni. Niemniej ja życzę już teraz smacznego. Vox
1: FM. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Mysłowicz i inni.

0: Ofertę ekonomiczna.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM.
12: Gorzów.

Ja za parowami specjalnie nie przepadam, ale kiełbasa, czy też karkówka, kaszanka z grilla, to brzmi jak plan, napisał do nas Andrzej. Słuchaj Andrzej, to ja mam taki pomysł. Ty weź tą kiełbasę albo kaszankę z grilla, wrzuć sobie do bułki i będziesz miał takiego naszego polskiego narodowego hot-doga.

0: przed nami 12 i ktoś zapyta, czy to pora około obiadowa? Wydaje mi się, że tak, że możemy ją za taką uznać. Na pewno jest to pora na najświeższe wiadomości w Vox FM, więc koniecznie bądźcie z nami i nie odchodźcie zbyt daleko. Proponuję już teraz też zrobić nieco głośniej.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 4 lipca na Elckiej Plaży Miejskiej spektakularne połączenie żywiołu. Elektronik, ogień i woda. Potężne projektory ognia, laser show, technobus i najlepsi DJ-e. Matys, Matt Bukowski i Emily Orchard. Meshi, Cezar Tasmański. 4 lipca musisz być w Ełku. Zaprasza Vox FM.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
16: Reklama. Vox FM.
17: Vox FM Gorzów.
18: Obława w Świętokrzyskiem. Poszukiwane 65-latek podejrzano zabójstwo żony. Alert RCB na Dolnym Śląsku. Jest zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Przed Igą Świątek walka o 1/8 finału Wimbledonu. Jest samo południe. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wielka obława policji w Świętokrzyskiem. Trwa drugi dzień poszukiwań 65-letniego mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią swojej 64-letniej żony. Sprawie przygląda się nasz reporter Dawid Bąk.
19: Przypomnijmy, że ciało kobiety zostało odnalezione wczoraj po południu w jednym z domów w miejscowości Borków. Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił. Policjanci sprawdzają okoliczne lasy, drogi wlotowe oraz miejsca, w których mężczyzna mógł szukać schronienia. W akcji biorą udział także przewodnicy z psami służbowymi. Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma krótkie siwe włosy. Ubrany był w brązowy sweter i brązowe spodnie. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach.
18: Relacjonował Dawid Bąk, dziękuję. Jest zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr i korzystania z wód. Wojewoda Dolnośląska wydała rozporządzenie zakazujące wejścia do rzeki na ponad 30-kilometrowym odcinku. To między zaporą nad jeziorem Pilchowickim a zbiornikiem Rakowice. Decyzja zapadła po poznaniu wyników badań wody wykonanych przez sanepid.
20: Wojewódzki inspektor sanitarny zarekomendował uznanie wody za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji wodnej. Z rekomendacji wynika również, że korzystanie z wody stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także, że woda nie powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych ani do pojenia zwierząt.
18: Informuje rzecznik wojewody śląskiej Tomasz Jankowski. Zakaz będzie obowiązywać tak długo, aż stan rzeki nie ulegnie radykalnej poprawie. Tymczasem śledztwo w sprawie śniętych ryb w rzece wszczęła prokuratura. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad 2 latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tzw. mieszkaniówek. Działały na terenie 3 województw. Policjanci zatrzymali już osoby powiązane z tymi agencjami. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
21: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu 2 lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
18: Zarzuty usłyszało 5 osób. 2 główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. W wakacje brakuje chętnych do oddawania krwi. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba tamtejszych lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40. Mówi organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro, Krzysztof Dąbrowa.
22: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubu, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
18: Największe zapotrzebowanie jest na krew grupy 0RH-, ale każdy jej rodzaj jest na wagę złota, przyznają medycy. Podzielić się tym cennym lekiem może każda zdrowa osoba we wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. Na koniec jeszcze sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do 1/8 finału Wimbledonu. Jej rywalką będzie Filipinka Aleksandra Eala, a na kort panie wyjdą około godziny 14:30. Dobrze, że będzie trochę gorących emocji, to nas to rozgrzeje, bo dzisiaj do końca dnia temperatury nie będą szalały. Na termometrach maksymalnie 22 kreski powyżej zera, tak będzie w większości kraju. Do tego wszystkiego mogą pojawić się deszcze na Pomorzu, na Podlasiu, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, a do tego wszystkiego jeszcze burze, na szczęście tylko na Podlasiu. Na barometrach 1013 hektopaskali biometr do końca dnia będzie niekorzystny.
0: Godzina 12 na zegarach i to kolejna wspólnie spędzona godzina. Bądźcie ze mną, bo zabiorę was za wielką wodę. Nie będziemy sprawdzać, co tam na Mistrzostwach Świata, natomiast sprawdzimy, co u jednej bardzo znanej gwiazdy, bo trochę się dzieje i jest coś do kupienia. Co? Za chwilę się przekładamy. Michał Trawka, dzień dobry.

Jak ktoś ma trochę wolnej kasy i szuka wakacyjnego gniazdka, to jest do kupienia rezydencja w Beverly Hills. Rezydencja należąca do Jennifer Lopez. Powierzchnia 930 metrów kwadratowych. To jest prawdziwa rezydencja. Cena trochę może przestraszyć, bo to 50 baniek, no ale z drugiej strony masz świadomość, że na tym sedesie siedziała Jennifer Lopez.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato, a lato trwa w najlepsze i oby trwało jak najdłużej. Tylko ja mam takie jedno zastrzeżenie, już niech nie będzie już tak gorąco, dobra? Bo te 40 stopni, które mieliśmy ostatnio na termometrach, no dajcie spokój, to się nie da żyć.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
1: Reklama.
14: Vox.
15: Vox FM.
14: FM.
15: Koszów.
14: Koszów.
15: Vox
14: FM.

To jest jeden z tych utworów, przy których dobrze jest zakręcić sobie bioderkiem, tylko trzeba uważać, żeby tam zaraz nic przypadkiem nie strzeliło. Lizot, On The Move, Vox FM w rytmie hitów, Masters, jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma, już za moment.

0: Mam wrażenie, że to piosenka z przesłaniem bardzo mocnym, bardzo wakacyjnym przesłaniem. Luna, vamos a la playa, czyli idziemy na plażę. Być może ktoś w tym momencie słucha nas na plaży. Jeśli tak, to serdecznie pozdrawiamy. No i zazdrościmy, nie ma co ukrywać. Za kilka chwil 13 to czas najświeższych wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
2: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Nowy wystrój, niska cena. Spriko Marsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dom Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na brikomarsze.pl. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
16: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
17: Bierzemy.
15: Buen provecho.
17: A to co?
16: No, owoce, ale morza.
18: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: kosztuje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Reklama. Vox FM. Gorzów.
3: Śmiertelny wypadek w Głogowskiej Hucie Miedzi. Nie żyje 38-letni pracownik. Mieszkańcy ewakuowanej kamienicy w Świnoujściu wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Radiowozy i komisariat zdemolowane przez pijanego żołnierza. Minęła 13. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek ogromne korki na A6 pod Szczecinem. To potem jak między węzłami Rząśnica i Szczecin-Dąbie zderzyły się 3 osobówki. Z tego powodu lewy pas ruchu jest całkowicie zablokowany, a korek zarówno w stronę Świnoujścia, jak i Szczecina ma już blisko 5 km długości. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Tragiczna śmierć w Hucie Miedzi w Głogowie na Dolnym Śląsku. Minionej nocy podczas pracy w jednym ze zakładów zginął 38-letni mężczyzna, mówi rzecznik KGHM Artur Newecki.
4: Po godzinie 23 na terenie Huty Miedzi Głogów doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 38-letni pracownik. Do zdarzenia doszło podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi na wydziale przygotowania wsadu P21. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratowniczej nie udało się przywrócić czynności życiowych pracownika. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
3: Decyzją władz KGHM-u spółka wprowadziła we wszystkich swoich oddziałach dwudniową żałobę. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w tym barku. 20-latek został zatrzymany, teraz zostanie przekazany żandarmerii wojskowej. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w tym barku w powiecie limanowskim. Mężczyzna skakał po radiowozach i samochodach prywatnych zaparkowanych pod komisariatem. Wybił również szybę budynku. Niewykluczone, że próbował dostać się do środka. W stronę samochodów poleciały również kosze na śmieci. Nie wiadomo, dlaczego obiektem agresji napastnika padły akurat policyjne samochody. Wiadomo natomiast, że 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu we krwi.
3: Mężczyzna został już zatrzymany. Nadzór budowlany nie dopuścił do użytkowania kamienicy w Świnoujściu. Do pożaru poddasza doszło w nocy z wtorku na środę. Trzeba było ewakuować 70 mieszkańców. Powiatowy inspektor wszczął postępowanie administracyjne i nakazał wspólnocie mieszkaniowej przedstawienie ekspertyzy technicznej. W budynku wciąż nie ma prądu. To, czy lokatorzy będą mogli wrócić, zależy od wyników kontroli, mówi Wojciech Basłego z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
6: W tej chwili miasto opiekuje się jedną osobą z tego budynku. Ta osoba deklarowała, że dzisiaj będzie ostatnią noc.
3: Obecnie lokatorzy mogą wchodzić do mieszkań wyłącznie w asyście służb, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Przyczyny pożaru wyjaśniają służby. 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą właśnie o tych mamach. We wrocławskim Przylądku Nadziei ruszył projekt Kawa dla Mam, mówi nam Anna Szymańska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
7: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
3: To naprawdę pomaga, przekonuje mama 3-letniego Stasia, pani Ania.
8: Najbardziej lubię latę i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
3: Projekt można wesprzeć na stronie naratunek.org. Taki jeden poeta mówił kiedyś o takiej pogodzie, że to pogoda nieprześladalna. No i dzisiaj tak jest i będzie do końca dnia. Deszcz pojawi się prawie w całej Polsce za wyjątkiem zachodu i fragmentu centralnej Polski, ale będzie i tak bardzo pochmurno. A jeśli chodzi o ten deszcz, no to pozostała część kraju. Do tego na Podlasiu dzisiaj burze i to dosyć intensywne. IMGW wydało nawet alerty właśnie przed burzami. Na barometrach mamy 1013, bo jak żeby inaczej, hektopaskali, biomet niekorzystny.
9: Szczęśliwa trzynastka na zegarach i to kolejna wspólnie spędzona godzina. Spędzona oczywiście przy dobrej muzyce, bo tu w Vox FM gramy w rytmie hitów. Darius Finley na początek tej godziny, będzie też Playboys, no i będzie utwór, który bardzo się wam podoba, ale szczegółów nie zdradzam. Michał Trawka, dzień dobry.

przypominam, dzisiaj swoje święto ma hot dog, czyli popularny fast food. Warto sobie takiego hot doga zjeść, a jeszcze lepiej, jakbyście go sobie po prostu zrobili sami. Własne dodatki, własna inicjatywa, własny pomysł, to brzmi naprawdę dobrze. Ja życzę smacznego.

0: ależ tego się naprawdę dobrze słucha. Mocno letni, mocno wakacyjny numer. JJ, Still Summer on My Mind, Vox FM. A propos grania, grania w rytmie hitów, to jeszcze w tej godzinie Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Będzie John Parr, będą też topki, miły pan Defis. Za wszystko i za nic. Vox FM.
1: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy

0: kupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
8: 4 lipca na Ełckiej Plaży Miejskiej spektakularne połączenie żywiołów. Elektronik, ogień i woda, potężne projektory ognia, laser show, technobus i najlepsi DJ-e. Matys, Matt Bukowski i Emily Orchard, Meshi, Cezar Tasmański. 4 lipca musisz być w Ełku. Zaprasza Vox FM.
9: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM.
12: Gorzów.
13: Gorzów.

Dzięki, że jesteście przy waszych rytmach. Odpoczynek to czysta poezja, napisała do nas Aneta z Białegostoku. Pozdrawiamy serdecznie i ściskamy. No i odpoczywaj, odpoczywaj, ładuj swoje baterie. Zakładam, że jesteś na urlopie. A jeżeli nie, to spokojnie. Ja wierzę w to, że urlop jeszcze do ciebie przyjdzie.

0: Poczekajcie, czy ja dobrze widzę? Za chwilę mamy godzinę 14? No tak, faktycznie 14. Bardzo dobrze. Pora obiadowa trwa w najlepsze, ale to też pora na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju, również te płynące ze świata. Zakładając, że chcecie być na bieżąco, to koniecznie bądźcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 zł.

0: Pasa, Wiki, Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia Biesiada Pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na Was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
3: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
4: Sekcja zwłok rodziny ze Skawiny już w poniedziałek. Od tego zaczniemy wiadomości. Rusza śledztwo w sprawie 15 ton śniętych ryby w Jeziorze Pilchowickim. Śnieg i lód w Tatrach. Ekstremalna pogoda utrzyma się przynajmniej do jutra. Minęła 14. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Miał zabić żonę, teściową i swoje 8-dniowe dziecko. Do makabrycznego morderstwa doszło wczoraj w Skawinie przy ulicy Niepodległości. Zdaniem śledczych mężczyzna najpierw miał zabić członków swojej rodziny, a później popełnić samobójstwo, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Najbardziej prawdopodobna wersja na podstawie tych oględzin, w których uczestniczył też lekarz Zakładu Medycyny Sądowej, jest taka, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli zabójstwa i następnie samobójstwa sprawcy. Te wyniki oględzin wskazują na to, że sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna.
4: Z informacji policji wynika, że rodzina nie była objęta niebieską kartą. Odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności zdarzenia ma udzielić sekcja zwłok, która odbędzie się w poniedziałek. Prokuratura sprawdza, kto jest winny śnięcia 15 ton ryb w Jeziorze Pilchowickim. Śledczy z Lwówka Śląskiego wszczęli dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w sposób zagrażający życiu albo zdrowiu człowieka. Pierwsze dokumenty zostały już zabezpieczone, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
6: Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin, pobrano próbki wody do badań, zabezpieczane są stosowne dokumenty, ale oprócz tego również ustalani się świadkowie zdarzenia, a także osoby odpowiedzialne za wydanie na przykład na poszczególne etapy prac.
4: Przypomnijmy, rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alertę odnośnie skażenia wody. Obowiązuje zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach w województwie lubelskim. 15-latek jadący bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilli i doznał urazu głowy. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala, mówi rzecznik puławskiej policji Ewa Rejn-Kozak.
7: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie.
4: Okoliczności wypadku będą ustalone przez policjantów. Przypomnijmy, że dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Za jego brak rodzic albo opiekun może dostać mandat w wysokości 100 zł. Lód i śnieg w Tatrach. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura jeszcze jutro spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
4: A po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 12 stopni Celsjusza. Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu. Tam już za pół godziny Iga Świątek zacznie walkę o 1/8 finału. Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą. Do tej pory tenisistki mierzyły się ze sobą 2 razy. Bilans 1-1. Początek spotkania około godziny 14:30. Z kolei jutro o awans powalczy Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Niemiec Jan Lennart Straff. Najcieplej teraz w Raciborzu, zaledwie 21 stopni. Mówię zaledwie, bo po tym, co się działo ostatnio, czyli ponad 30 stopniach, no to naprawdę chłodno. 14 stopni, tyle mamy teraz w Suwałkach, a na przeważającej części kraju około 20 stopni powyżej zera. Dzisiaj już cieplej raczej nie będzie. Jeśli chodzi o opady deszczu, pojawią się na wschodzie i na północy, a w nocy już wszędzie, za wyjątkiem południa i wschodu kraju. Pojawi się też burza i mamy też alertę od IMGW. To na Podlasiu.
9: Chciałoby się powiedzieć, kolejna godzina, czas start, bo to już 14 na naszych radiowych zegarach. Zaczniemy, no takim myślę, dyskotykowym klasykiem. Bass Hunter i Botten Anna to na początek tej godziny, ale będzie też coś z polskiego podwórka. Amadeo, Letni Wiatr. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

perfekcyjni nieznajomi, ale z tej znajomości być może coś się wykluje, coś się wyklaruje. Pamiętajcie, lato sprzyja budowaniu nowych więzi, nowych znajomości i często są to znajomości, no niestety, przelotne. Niemniej życzę wam, żeby wasze znajomości układały się jak najlepiej.

0: Jak się podoba, to wiecie, co należy zrobić, prawda? To ja tylko przypomnę, voxfm.pl, zakładka Bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie na swoich ulubieńców i swoich faworytów. Plusy, minusy, to wszystko oczywiście do waszej dyspozycji.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
11: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Daje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.

Sweet Dreams, czyli słodkich snów. No ale zakładam, że o tej porze to raczej nikt nie śpi, chyba że ktoś z lewej na prawą mańkę przekręca się na leżaku, odpoczywając, bo jest na urlopie. No to już inna kwestia, inna rzecz. Disco Boys i Ryder, Wabank jeszcze w tej godzinie, ale będzie też słoneczna Majorka. Bądźcie z nami.

0: Powoli, powoli, ale jednak spoglądam na zegar. Za kilka chwil godzina 15:00, to też może oznaczać tylko jedno, że to moment, w którym my musimy się pożegnać, ale warto być z nami, warto zostać z Vox FM, bo pamiętajcie, tutaj cały czas gramy w rytmie hitów, a my słyszymy się już niebawem. Michał Trawka, dzięki za dziś, miłego.
1: Autopromocja.
2: Wreszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestiż, Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
16: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
17: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
21: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
22: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
23: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
0: Obława w Świętokrzyskiem wciąż trwa. Policja szuka domniemanego mordercy 65-latki. 12 osób nie żyje, a 6 jest rannych. To po tragicznym wypadku na Ukrainie. Nożownik z sosnowieckiego magistratu usłyszał zarzuty. Grożą mu 3 lata więzienia. Minęła 15. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. 65-latek mógł przyczynić się do śmierci swojej żony. Od wczoraj jest poszukiwany przez policję. Przypomnijmy, że w piątkowe popołudnie w jednym z domów w Borkowie w Świętokrzyskiem odkryto ciało 64-letniej kobiety. Trwa obława za mężczyzną, mówi Małgorzata Prykowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z komendy głównej policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne.
0: Dziś do akcji dołączył też helikopter Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. W sumie w poszukiwaniach zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy. Są zarzuty dla 49-latka, który groził nożem pracownikom magistratu w Sosnowcu. Agresywny mężczyzna, który wczoraj wtargnął do urzędu, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, informuje Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
3: Usłyszał on 2 zarzuty. Oba dotyczą kierowania gróźb karalnych pod adresem 2 ustalonych pracowników Urzędu Miasta. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, częściowo natomiast zasłonił się niepamięcią co do przebiegu zdarzenia.
0: Podczas przesłuchania 49-latek miał mówić o swoim rozżaleniu po piśmie dotyczącym podwyżki opłat. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. 12 osób nie żyje, a 6 jest rannych. To po wypadku na południu kraju. Według wstępnych danych kierowca minibusa jadącego z pasażerami z Odessy do Mikołajewa zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką. Sprawą wypadku zajęły się służby, a w Mikołajewie ogłoszono dziś dzień żałoby. Pracowity początek wakacji dla toprowców. W ciągu zaledwie tygodnia pomogli już 60 turystom. Jeden z mężczyzn, który na szlaku doznał zawału serca, zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Jakub Hornowski z Topru.
4: Najczęściej pomagamy jednak potkniętym, skręconym i w jakikolwiek inny sposób uszkodzonym. Najczęściej kończyną. Na szczęście w większości przypadków to nie są poważne rzeczy, ale na tyle utrudniające powrót z gór ludziom, że potrzebują naszej pomocy.
0: Ratownicy mieli też duże interwencje związanych z osłabnięciami i odwodnieniem. Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przyciągnie z dna. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
5: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
0: Rzeka potrafi zaskoczyć. Najczęściej udaje się wyciągnąć z wody metalowe śmieci, ale czasem trafią się też prawdziwe historyczne znaleziska.
5: Udało nam się także wyłowić 2 artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
0: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i Kanałem Bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca. I miejmy nadzieję, że wtedy nie będzie takiej pogody jak dziś, czyli opadów deszczu, które zresztą jutro też się pojawią i to w całej Polsce. Do tego wszystkiego będą też burze, to na południu kraju i na Podlasiu, tak samo jak dzisiaj, bo na Podlasiu mamy dziś właśnie ostrzeżenie od IMGW przed burzami. Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, jeśli chodzi o barometry, tutaj mamy 1013 hektopaskali, a biometr do końca dnia jest niestety niekorzystny.

0: reklama.
1: RTV EuraGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV EuraGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta.

0: Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Czas na weekend? Czas na Auchan!
11: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: 4 lipca na Ełckiej Plaży Miejskiej spektakularne połączenie żywiołów. Elektronik, ogień i woda, potężne projektory ognia, laser show, technobus i najlepsi DJ-e. Matys, Matt Bukowski i Emily Orchard, Meshi, Cezar Tasmański. 4 lipca musisz być w Ełku. Zaprasza Vox FM.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Reklama. Vox

some boys looking at me, it came up to me.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Górczyński. Urodziny miasta. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
1: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
3: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Lotta Główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Gorzów.
4: W poniedziałek sekcja zwłok czteroosobowej rodziny ze Skawin. Od tego zaczniemy wiadomości. 8 lat więzienia za nielegalną broń i amunicję. Wyrok usłyszał mieszkaniec Janowa Lubelskiego. Wielki pokaz konny na warszawskim Służewcu. Jutro rusza gala derby. Minęła 16. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Są nowe informacje w sprawie wielokrotnego morderstwa w Skawinie. Śledczy przedstawili wstępne ustalenia po tragedii w Skawinie, gdzie w mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób, małżeństwa, ich 8-letniej córki i babci dziecka. Według policji najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że 35-letni mężczyzna zabił najpierw żonę, córkę i teściową, a następnie odebrał sobie życie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Policja przekazała, że wszystkie ofiary miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Mieszkanie było zamknięte od środka, a policjanci weszli do niego siłowo po zgłoszeniu zaniepokojonego dziadka dziecka, który nie mógł skontaktować się z rodziną. Do makabrycznego morderstwa doszło w Skawinie przy ulicy Niepodległości. Zdaniem śledczych sprawcą zbrodni miał być ojciec dziecka, który na koniec popełnił samobójstwo.
6: Wyniki oględzin wskazują na to, że sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna.
5: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Teraz śledczy czekają przede wszystkim na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc potwierdzić przebieg tej tragedii.
4: A sekcje mają odbyć się już w poniedziałek. Zaczęło się od awantury domowej, skończyło na zatrzymaniu za posiadanie nielegalnej broni i amunicji. 8 lat więzienia grozi teraz 53-letniemu mieszkańcowi Janowa Lubelskiego, u którego w domu policjanci znaleźli długą broń i krótką. O szczegółach nasz reporter Bartłomiej Ważny.
7: Janowscy policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Według zgłoszenia nietrzeźwy mężczyzna miał mieć w domu broń, na którą nie ma zezwolenia. I faktycznie podczas przeszukania mundurowi znaleźli 4 sztuki broni i amunicję do niej. Wśród uzbrojenia znalazł się niemiecki karabin K-98 z II wojny światowej, strzelba, pistolet i wiatrówka. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany w prokuraturze. Usłyszał zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.
4: Prokuratura zastosowała wobec 53-latka dozór policyjny. Tragiczne statystyki już na samym początku wakacji. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacząco wzrosła liczba utonięć. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Pułowecki.
8: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
9: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
8: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
10: Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
8: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
4: A to był Krzysztof Pułowecki, dziękuję. Przed nami wielkie święto wyścigów konnych. Już jutro na torze Służewiec odbędzie się gala derby. Głównym punktem programu będzie 82. gonitwa. Wyścig o błękitną wstęgę, który wyłoni najlepszego 3-letniego konia pełnej krwi angielskiej. Na uczestników czeka też wiele innych atrakcji. W programie są m.in. koncerty, pokazy mody, no i oczywiście wyjątkowe gonitwy, mówi Kinga Marchela z działu marketingu toru Służewiec.
11: O 13 startuje pierwsza gonitwa i tak naprawdę do godziny 19 są co pół godziny. Będzie 9, startuje dużo koni, jest też gonitwa o puchar prezydenta miasta Warszawy, ponieważ prezydent objął patronatem honorowym naszą galą. Także na pewno będzie się dużo działo dla całych rodzin, dla fanów sportu, dla najmłodszych i trochę dla tych starszych.
4: Pierwsza gonitwa wystartuje punktualnie o 13. Jeżeli macie zamiar wybrać się na tor Służewiec, to koniecznie z parasolem, bo jutro będzie padać w Warszawie i w całym Mazowieckiem cały dzień. Mało tego, opady deszczu tak naprawdę pojawią się w całej Polsce, za wyjątkiem może delikatnego, takiego małego fragmentu Pomorza. Tam bardzo pochmurno, ale bezdeszczowo. Jeśli chodzi o te opady deszczu, to największe będą na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tutaj też mogą pojawić się przelotne burze. No i burze prognozowane są też w województwie opolskim i tutaj mamy alerty IMGW.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299

0: 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka, Grupasa, Wiki, Gabor, Myzlowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
7: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kryolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
13: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneco.
14: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
13: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
14: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
13: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
14: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
13: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
0: Reklama.
3: Vox FM Gorzów.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret łączymy pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.

0: FM.
1: Reklama.
0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie!
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Czas na

0: Rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
1: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Reklama.
4: Vox FM.
3: Robi

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Jest weekend, jest impreza. Impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W piątek zaczynamy urodziny miasta w Parku Górczyńskim. Wystąpią m.in. Skoli.

0: 3, 4 i 5 lipca. Park Górczyński. Urodziny miasta. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA.
1: Reklama.
2: Jest weekend.

0: Kasa, Wiki, Gabor, Myslowicz i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia Biesiada Pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
1: Reklama.
2: Jest Harris, jest impreza.
3: Vox DJ Mix.
4: Vox DJ Mix.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Vox FM. Robi lato.
0: Robi lato. Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza.
1: Jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
0: 3, 2, 1. 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris in the mix. Grał dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.

Jeden. DJ Harris in the

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: potrebna, mislim.
1: Dobro.

0: FM.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: klub uwolą. One się patrzą mocno. Ej, co to podląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

aż mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gra.